Ita sima misa uchopi 23 horas ni 20 minutos. Loko ndzi hlekela na mina ndzi ta ku hlekela, loko u ndzi minula na mina ndzi ta ku minula after day.